0: En pocos minutos, disfruta nuevamente de Deporte Acción.
1: Deporte Acción.
2: Salis tuslal, rushten, lak angel salipopol kap, hunelik yo kochik angelak, reli chap, ilal chokakwe, anakwan kwanchik la te, nakwan atsari yahel, ditkeakwe, kwi ahel ru, pat okrelah panonel, utlakut salilex ahumpat, nak nakastawliko yahel, rerok sinkiliten, bokon sali 2384-7439, utkwan la de peyakwiki, naksat boko, stuslal ruliten, chokrelak angel salipopol kap, li chap, ilal chokakwe, aan. Liqak Angel, Ana Juan, Ut Junelik.